Sława Jezusu Chrystu! Na naszych zegarach mamy już po godzinie 16, a to oznacza początek dzisiejszej poniedziałkowej audycji. W poniedziałek pierwszego tygodnia postu piotrowego przy mikrofonie wita się z Państwem bardzo serdecznie Katarzyna Waśkowska. Za chwilę zapoznamy się z planem dzisiejszej audycji, a tymczasem zapraszam Państwa na przerwę muzyczną.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Nadszedł czas, aby przedstawić szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium czytania z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia do fragmentu Ewangelii. Następnie audycja Ichumena Panteleimona, głos liturgii. Punktualnie o godzinie 17:00 wiadomości, a po nich żywoty świętych oraz kolejny fragment książki. Około godziny 18:00 pomodlimy się wspólnie podczas akafistu do świętego Jana Chrzciciela, a po akafiście wysłuchamy rozmowę z ojcem Jerzym Tofilukiem. Punktualnie o godzinie 20:00 powtórka dzisiejszych wiadomości, a po nim program muzyczno-informacyjny w Radiu Ortodoksja. Zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą modlitwy wieczorne. Drodzy słuchacze, tak właśnie prezentuje się ramówka dzisiejszej audycji. Przed nami wiele ciekawych materiałów oraz najpiękniejsza muzyka cerkiewna. Zachęcamy do spędzenia tego wieczoru z nami do godziny 21:00.

Mamy dziś poniedziałek 8 czerwca według nowego stylu. W sposób szczególny Matka Cerkiew wspomina dziś apostołów Karpa i Alfeusza, męczennika Jerzego Nowego, męczennika Awerkiusza i Heleny oraz świętego Jana Wyznawcy.

Tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy zaczyna się post zwany od imienia świętych apostołów, postem świętych apostołów Piotra i Pawła. Ten post w okresie letnim teraz my nazywamy Piotrowym albo apostolskim, jeszcze wcześniej zwany postem Pięćdziesiątnicy. Cerkiew przywołuje nas do tego postu, biorąc przykład ze świętych apostołów, którzy przyjąwszy świętego ducha w dzień Pięćdziesiątnicy, w poście i modlitwie przygotowywali się do zwiastowania Ewangelii na świecie. Więcej o poście Piotrowym powiemy podczas dzisiejszego programu muzyczno-informacyjnego.

0: Już teraz zapraszamy do wspólnego wsłuchania się w czytania z Pisma Świętego. Na dzień dzisiejszy Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment Listu do Rzymian, rozdział 2, wersety od 28 do wersetu 18 z rozdziału 3 oraz fragment Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 6, wersety od 31 do 34 oraz rozdział 7, wersety od 9 do 11. Zapraszamy do wysłuchania czytań biblijnych na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bo Żydem nie jest ten, którym nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, który jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. Na czym więc polega wyższość Żyda i jaki pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże. Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? Żadną miarą. Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane. Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy cię sądzą. Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? Wyrażam się po ludzku, żadną miarą, bo w takim razie jakże Bóg sądzić będzie ten świat? Ale jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku Jego chwale, jakim prawem jeszcze ja mam być sądzony jako grzesznik? I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stamtąd wynikło dobro? Jak nas niektórzy oczerniają i jak nam zarzucają, że tak mówimy? Tak ich czeka sprawiedliwa kara. Cóż więc, czy mamy przewagę? Żadną miarą. Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że tak jak Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu, jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego.

rzecze pan, nie martwcie się, mówiąc, co będziemy jedli lub co pili, lub w co się przyodziejemy. Tego wszystkiego bowiem poganie poszukują. A przecież Ojciec wasz niebiański wie, że potrzebujecie tego wszystkiego. Szukajcie nade wszystko Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane. Nie martwcie się więc o jutro. Jutro bowiem samo o siebie martwić się będzie. Starcza bowiem dniowi utrapienia jego. Czy jest wśród was człowiek, który, gdy syn poprosi go o chleb, da mu kamień? I gdy o rybę poprosi, czy da mu węża? Jeśli więc wy, którzy źli jesteście, umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym, to tym bardziej Ojciec wasz niebiański da co dobre tym, którzy go proszą.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do nas ojciec Dawid Bartoszuk.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Bardzo ważnym jest fakt, iż właśnie dziś wstępujemy w szczególny etap roku liturgicznego, jakim jest okres postu piotrowego. Nasza Matka, Cerkiew Prawosławna, zaleca również naszej szczególnej uwadze fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Post piotrowy, zwany również postem apostolskim, zgodnie z prawosławną tradycją, jest czasem wytężonego przygotowania do święta pierwowierchownych apostołów Piotra i Pawła. Jest to jeden z czterech postów wielodniowych w Cerkwi Prawosławnej. Post piotrowy trwa od 1 do 6 tygodni, w zależności od daty Wielkanocy. Różnica ta wynika ze specjalnego sposobu określania długości postu. Zawsze rozpoczyna się on w poniedziałek, bezpośrednio po niedzieli wszystkich świętych, a jednocześnie 8 dni po święcie zesłania Świętego Ducha na apostołów. Stałą natomiast jest data zakończenia postu, która zawsze przypada w Wigilię Święta Świętych Apostołów. Ustanowienie przez Cerkiew postu apostolskiego w okresie po Pięćdziesiątnicy nie było przypadkowe. To właśnie święto zesłania Świętego Ducha na apostołów stało się początkiem żywiołowego rozpowszechniania się chrześcijaństwa po całym świecie. Wysłuchany dziś fragment Ewangelii według świętego Mateusza ma na celu dać nam siły i pokrzepić naszą wiarę. Jezus zaleca nam, abyśmy nie martwili się o nasze życie doczesne, tutaj na ziemi. Zamartwianie się o sprawy doczesne cechuje pogan, a więc ludzi nieznających, jak również niechcących poznać zbawczej ewangelicznej nauki. Chrystus celowo używa słów: nie martwcie się. Nie mówi przecież: nie róbcie nic. Zdecydowanie więcej swej uwagi powinniśmy poświęcić Bogu. Musimy zrozumieć jedno. Zgodnie z tym, jak uczą nas święci ojcowie Cerkwi, Bóg nie zakazuje człowiekowi pracować, żyć godnie, a nawet bogacić się. Nasz Stwórca potępia natomiast służbę pieniądzu, służbę, która niszczy w nas Boga, a tym samym niszczy w nas dobro.

Chrystus pragnie, aby to właśnie On był centrum naszego życia, aby to On był celem naszej ziemskiej pielgrzymki. Każdy z nas może postawić w tym miejscu pytanie, ile ja całkowicie zbędnej uwagi poświęcam na sprawy doczesne. Jak często ja przejmuję się, zamartwiam tysiącami nieistotnych informacji. Całkowicie bezdyskusyjnym pozostaje fakt, iż sprawy doczesne zaprzątają nasz umysł. Każdy z nas składa się z ciała i duszy. Lecz nadmierna troska, koncentracja wszystkich sił umysłowych, witalnych, poświęcenie całej uwagi na rzeczach materialnych oddala nas od Boga. Oddala nas od drugiego człowieka. Chrystus zachęca, abyśmy zdali się na łaskę Bożą. Zaufaj mi, wierz we mnie, mówi dziś do nas Jezus. Bracia i siostry, pielgrzymując świętymi dniami postu Piotrowego, postarajmy się zbliżyć do naszego Stwórcy. Miejmy na uwadze to, iż okres tego szczególnego postu ma przede wszystkim zmienić nasze postępowanie i postrzeganie świata wyłącznie materialnymi kategoriami. Post to czas duchowej odnowy naszego życia. Nie polega on na ograniczaniu naszych przyjemności, powstrzymywaniu się od spożywania określonych pokarmów. To czas wzmożonej modlitwy, wyciszenia się oraz refleksji nad tym, dokąd zmierzamy. Post ma dotyczyć całości życia człowieka, a nie tylko jego fizycznego wymiaru. Przyczyną zaniedbania przez nas tego wyjątkowego czasu bardzo często nie są codzienne obowiązki, ale duchowe lenistwo i wybieranie ziemskich uciech. Miejmy jednocześnie świadomość, iż w poście nie chodzi o umartwianie się dla samego umartwiania, lecz o dyscyplinę naszej duszy i walkę z grzechami życia codziennego. Życzę wszystkim wiernym Cerkwi Prawosławnej, aby rozpoczęty w dniu dzisiejszym post Piotrowy przygotował nas do prawdziwego przeżywania tak wyjątkowego święta apostołów Piotra i Pawła. Amen.

0: Prawosławne nabożeństwa stanowią niewyczerpalne źródło bogactwa treści i piękna. Teksty liturgiczne, śpiewy oraz obrzędy mają swoje znaczenie, które im je bardziej rozumiemy i odczuwamy, nabiera dla nas coraz głębszego sensu. Ichumen Pantelejmon zaprasza do wspólnego odkrywania bogactwa prawosławnego nabożeństwa, piękna języka cerkiewno-słowiańskiego oraz muzyki liturgicznej. Zapraszamy do wysłuchania audycji Głos Liturgii.
1: Głos Liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza ichumen Pantelejmon Karczewski.
2: Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku audycji Głos Liturgii. Zbliża się modlitewne wspomnienie apostołów Piotra i Pawła. W nowym stylu jest to dzień 29 czerwca, w starym zaś stylu to 12 dzień lipca. Świętowanie ich dnia jest na tyle zaakcentowane liturgicznie, że poprzedzone jest oddzielnym postem. Piotr i Paweł byli apostołami niezwykłymi. Różniło ich wiele. Od sposobu powołania, przez działalność i cechy charakteru, po rodzaj śmierci. Połączyła ich jednak wielka miłość do Chrystusa i pragnienie Jego głoszenia, a także wspólny dzień odejścia do życia wiecznego. Dziś skupimy się na postaci apostoła Piotra. Spojrzymy na główne tematy z jego życia, jakie porusza hymnografia z dnia jego święta, ale nie tylko, bo sięgniemy dziś nawet do tekstów Wielkiego Piątku, ale po kolei. W Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 16 czytamy:
3: Przybywszy w okolice Cezarei Filipowej, pytał Jezus swych uczniów, mówiąc: Za kogo uważają ludzie mnie, Syna Człowieczego? Oni zaś rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, jeszcze inni zaś za Jeremiasza lub któregoś z proroków. Mówi im Jezus: Wy zaś mówicie, że kim jestem. Odpowiadając zaś, Szymon Piotr rzekł: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. I odpowiadając, Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, albowiem ciało i krew nie objawiły ci, lecz Ojciec mój, który jest w niebiosach.
2: Apostoł Piotr pokazuje swoją wielką wiarę i mądrość teologiczną. Określa Jezusa Chrystusa jako pierwszy Synem Boga Żywego. My te słowa cytujemy za każdym razem w modlitwie przed Eucharystią. Tej modlitwie, którą wypowiada kapłan, gdy wychodzi do wiernych z kielichem eucharystycznym, z czaszą.
4: Wieruj, Gospodzie, i ispowieduj, jako Ty jesi woistinu Chrystos, Syn Boga Żywego, przyszedł w mir grzesznia spasti od nich, że pierwszy jestem as.
2: I Chrystus po tych słowach apostoła Piotra nazywa go skałą, kamieniem, opoką. Określa tym wyjątkową wiarę i duchową intuicję świętego Piotra, który w Jezusie rozpoznał Mesjasza. Warto wspomnieć, że określenie to stało się nowym imieniem apostoła, który wcześniej nosił imię Szymon, często z przydomkiem Bariona, czyli syn Jonasza. A odtąd tytułował się po aramejsku Kefasem, po grecku zaś Piotrem. Opisaną ewangeliczną scenę ilustruje stichera do psalmów pochwalnych na juczni, właśnie w dniu apostołów Piotra i Pawła. Ten tekst to opis tej sceny, o której czytaliśmy przed chwilą.

0: с небеси благодать прием, с небес ласке приемши. Егда в упрошение учеником спас дванадесяточисленным рече апостолом. Гды Збавца запытал учнюв, мовянц двунасту апостолом. Кого мне глаголют человецы быти? За кого мне уважают люди? Тогда убо лучший апостолов Петр, втеды найлепший из апостолов Петр, богословству я отвеща ясно возопив. Теологичне отповедел, выразне заволавши. Ты еси Христос живаго Бога Сын. Ты естеś Христусом, Сыном Бога Живего. Тем же достойно ублажается. Претогодне ест висловяны. Яко свыше прием откровение, албовим с высока приемвши объявение, вязати же и решити праведно прием. Справедливе прию владзе вязания и развязывания. В церковнославянском тексте вобед Святого Петра ужите зостало ствердзение «Богословство я отвеща», а затем, мовяц дословне, «теологизуйонц» отповедел. Вызнание Петра zostało zatem określone jako teologiczne, mówiące o Bogu i świadczące o głębokim zrozumieniu przez Niego osoby Chrystusa.
1: Głos liturgii.
0: Jednocześnie jednak w życiu apostoła Piotra doszło do tragicznej sytuacji. To bowiem on trzykrotnie wyparł się Chrystusa. W Ewangelii świętego Mateusza czytamy.
2: Wówczas Jezus rzekł do nich, wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane, uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada, lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Odpowiedział mu Piotr, choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł, zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr, choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie.
0: O tym trzykrotnym wyparciu się Chrystusa przez apostoła Piotra nie wspominają wiele teksty z letniego święta apostołów. Co zrozumiałe, akcentują one bardziej rehabilitację, przywrócenie Piotra do grona apostołów, przedstawiając wyparcie się jako pewien element z ciągu wydarzeń życia apostoła. A nad wydarzeniem wielkopiątkowym pochylają się jednak bardziej teksty Wielkiego Tygodnia. Święty Piotr jest szczególnym bohaterem juczni Wielkiego Piątku. Nasz temat rozwinął święty Kosma z Majumy w 8 pieśni swojego kanonu na juczni, tej podczas której czyta się 12 fragmentów Ewangelii. Poświęcą temu wydarzeniu wszystkie 4 tropariony tejże pieśni.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Отвежди учеником ныне сон, рекнеси Христе, отресите, в молитве же бдите, да не в напасть внидите, и наипаче Симоне, крепчайшему бо боли искус, разумеймя Петре, Его же вся тварь благословит, славящий во веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Скверно слово у стен, никогда же изреку Тебе, Владыка, с Тобою умру, яко благоразумен, ащи все отвергутся, возопи, Петр, не плоть, ни же кровь, но Отец Твой, откры митя, Его же вся тварь благословит, славящий во веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Глубину премудрости божественной я и разума не всю испытал еси, бездну же моих судем не постигл еси человече. Господь рече, плотью бо сыне хвалися, трижды бо отвержишеся мне, Его же вся тварь благословит, славящий во веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Отрицающийся Симоне Петре, еже сотворишь скоро, яко же речеся, и к Тебе от раковица едино пришедший устрашить Тебя, Господь, рече, горце прослезив, обрящишими обаче милостиво, Его же вся тварь благословит, славящий во веки, благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Поэта вклада в уста апостола Петра następujące słowa.
2: Usta me nigdy nie powiedzą Tobie nieczystych słów, Władco. Z Tobą umrę jak rozsądny łotr, nawet gdy wszyscy wyrzekną się.
1: Wypowiedź ta przypomina cytowane słowa z Ewangelii. Poeta dodaje do nich jednak przyrównanie do postaci kającego się łotra, wiszącego na krzyżu. I na te słowa Chrystus odpowiada.
2: Głębi całej mądrości Bożej i rozumu nie zbadałeś, ani otchłani mych zrządzeń nie przeniknąłeś, człowieku. Ciałem będąc, nie przechwalaj się, trzykrotnie bowiem się mnie zaprzesz. Zaprzesz się mnie, Szymonie Piotrze. Uczynisz tu wkrótce, tak jak zostało powiedziane, pewna niewiasta przyjdzie i przestraszy cię. Gorzko zapłakawszy, odnajdziesz mnie jednak miłosiernego.
1: Zbawiciel zapowiada więc swoje miłosierdzie, które okaże Piotrowi. Cofnijmy się jednak teraz do pierwszego troparionu z ósmej pieśni kanonu świętego Kosmy, który zawiera pewien klucz do zrozumienia próby apostoła Piotra. W słowach poety Jezus Chrystus wzywa do czuwania.
2: Strząśnijcie teraz z powiek sen, czuwajcie w modlitwie, abyście nie weszli w pokusę, a najbardziej ty, Szymonie. Mocniejszego czeka większa próba. Poznaj mnie, Piotrze.
1: I to są kluczowe słowa. Mocniejszego czeka większa próba. W języku cerkiewnosłowiańskim krepczajszemu bo boli iskus. To iskus to nie tyle pokusa, co właśnie pewna próba albo doświadczenie. Co ciekawe, w tradycji serbskiej jest słowo iskusnik, pochodzące od iskus. I tym słowem określa się nowicjusza w monasterze. Czyli nie nowicjusz jak w języku polskim, i nie posłusznik, jak w cerkiewno-słowiańskim, ale iskusnik, czyli ten, kto przechodzi próbę i jest wypróbowywany, ten, który doświadcza. Te słowa wobec świętego Piotra, mocniejszego czeka większa próba, wyjaśniają nam, że próba, doświadczenie, które przeszedł Piotr, stało się udziałem właśnie jego, dlatego że to on miał najsilniejszą wiarę spośród apostołów. Jako mocniejszy od innych, to on miał przejść przez najcięższe wyzwanie. A co się dzieje dalej? Jak wygląda to przywrócenie Piotra do grona apostołów i jak mówią o tym hymny liturgiczne? Otóż przez publiczne wyrzeknięcie się Chrystusa, apostoł Piotr pozbawia się uczestnictwa w gronie uczniów Chrystusa. Wyraźnie wspomina o tym ewangelista Marek, według którego anioł, nakazawszy głosić niewiastom zmartwychwstanie Chrystusa, użył słów:
2: idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi.
1: To wyraźnie wskazuje, że Piotr po wyparciu się do owej grupy uczniów już nie należy. Zbawiciel przywrócił jednak Piotra do godności apostolskiej, co opisał ewangelista Jan.
2: Rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje.
1: Ten opis stał się podstawą do pięknej stichery, ilustrującej to wydarzenie. Na wieczerni śpiewamy.

0: trykratnym woproszeniem, jeże Pietrze, lubisz li mnie, czyli przez trzykrotne pytanie, czy miłujesz mnie, Piotrze, trykratno i otwierdzenie Chrystus i sprawił jeść. Chrystus naprawił trzykrotne wyrzeczenie się. Tiemże i ktajnowiecu Simon, Gospodzi wsia wiesi, wsie znajeszy. Przeto i Szymon powiedział do znawcy tajemnic, Panie, wszystko wiesz, wszystko jest Ci wiadome. Ty wiesi, jako lublu Cię. Ty wiesz, że miłuję Ciebie. Tiemże k niemu spas, pasi owcy moja, pasi zbranne je moja, pasi agnce moja, jaże mojej ukrowił snabdziech wo spasienie. Odpowiedział mu zbawca, paś owce moje, paś wybranych moich, paś baranki moje, które krwią moją zachowałem ku zbawieniu. Tuho moli, bogobłożenni apostole, darować i nam wielią miłość, czyli móc się do Niego, błogosławiony przez Boga apostole, aby dał i nam wielkie miłosierdzie. O pokajannym wymiarze płaczu apostoła Piotra czytamy także na codziennych nabożeństwach, bo święty Piotr stawiany jest jako pewien wzór do pokajania, wzór do żalu za grzechy. Na nabożeństwie w poniedziałek, kiedy wypada ton siódmy, śpiewamy: Ty, który Piotra wyrzeczenie łzami oczyściłeś i celnika grzechy westchnieniem odpuściłeś, przyjacielu człowieka, Panie, zmiłuj się nad nami. Podmiot w swojej modlitwie podkreśla zatem miłosierdzie Boga, pokazując Piotra jako jeden z przykładów osoby, na której to miłosierdzie zostało okazane. W innym tekście słyszymy: Tego, którego wyrzekłeś się, gdy był sądzony, opiewałeś, gdy powstał z martwych, apostole. Tu widzimy zatem kontrast między wyrzeczeniem się Piotra i jego działalnością apostolską. Apostoł Piotr, bohater tak wielu rozmaitych historii ewangelicznych, jest czczony w sposób wyjątkowy pośród pozostałych apostołów. Bogactwo hymnów na jego cześć świadczy o tym, jak bardzo inspirował on cerkiewnych poetów i jak wiele przez swoje życie i czyny może powiedzieć też nam. Apostoł Piotr wraz z apostołem Pawłem stanowią niezrównaną parę pracowitych oświecicieli, którzy pozostawili niezmywalny ślad na całej historii Kościoła. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Głos Liturgii.
1: Była to audycja Głos Liturgii.

Za nami odcinek z cyklu audycji Głos Liturgii, a my, drodzy słuchacze, zbliżamy się powoli do godziny 17:00. Dlatego już za moment na antenie serwis informacyjny.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś poniedziałek 8 czerwca i 26 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś apostołów Karpa i Alfeusza, męczennika Jerzego Nowego, męczennika Awerkiusza i Heleny oraz świętego Jana Wyznawcę. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Zapraszam na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o molebniu w intencji krwiodawców oraz o zaproszeniu na modlitwę w dzień wspomnienia świętej męczennicy Pawły w Sokółce. Parafia prawosławna świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku zaprasza na wspólną modlitwę w intencji krwiodawców. Molebień odbędzie się w katedrze świętego Mikołaja w niedzielę 14 czerwca o godzinie 17:30. Po wspólnej modlitwie zapraszamy na krótkie spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy Świętego Mikołaja 5. Będzie to okazja, aby się zintegrować, poznać oraz wymienić doświadczeniami. Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy krwiodawców będą mogły porozmawiać z doświadczonymi już krwiodawcami i zadać nurtujące je pytania. Wydarzenie ma związek z obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy 14 czerwca 2026 roku. Proboszcz parafii w Sokółce, ojciec Włodzimierz Misiejuk, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy na parafialnym cmentarzu. W najbliższą sobotę, 13 czerwca, wierni wspominać będą świętą Pawłę, patronkę miejscowej kaplicy. Od godziny 8 rano będzie można poświęcić groby spoczywających na Sokulskiej nekropolii, zaś o godzinie 9 rozpocznie się boska liturgia.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej stacji radiowej w Polsce. Minęła już godzina 17, a tym samym za nami pierwsza godzina naszej dzisiejszej audycji. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Pora na krótkie przypomnienie, co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejszy wieczór. Już za moment wysłuchamy żywotów świętych, których szczególnie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna. Następnie kolejny fragment książki, a około godziny 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Jana Chrzciciela. Po akafiście wysłuchamy rozmowy z ojcem Jerzym Tofilukiem, a punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości. Po niej zaprosimy Państwa na program muzyczno-informacyjny w Radiu Ortodoksja. Zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą modlitwy wieczorne około godziny 20:40.

Mamy dziś poniedziałek 8 czerwca według nowego stylu i 26 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. A już teraz zapraszamy do wysłuchania żywotu świętego Aleksandra z Tesaloniki.

dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego nowego męczennika Aleksandra z Tesaloniki. Święty Aleksander urodził się w Tesalonice w XVIII wieku. Mieszkający w tym mieście Turcy wyróżniali się bardzo zepsutymi zwyczajami, dlatego też rodzice urodziwego młodzieńca, lękając się o jego cnotę, postanowili zamieszkać w Smyrnie. Aleksander zaczął pracować u pewnego szewca, lecz tam doszedł do momentu, kiedy wyrzekł się wiary. Wkrótce porzucił pracę i zaczął wieść wędrowne życie. Po przyjściu do Mekki przekonał się o nieprawdzie muzułmańskiej wiary. Swoje wędrówki kontynuował w stroju derwisza i wykorzystując szacunek, jaki żywiła do derwiszy muzułmańska ludność, jawnie krytykował islam, głosił cnotę, skromność i miłość bliźniego. Aleksander cudem uratował się z zamachu na niego w Egipcie. Dopłynął na statku do Tesaloniki, a potem udał się na wyspę Chios. Spędził tam 18 lat, po czym powrócił do Smyrny, stanął przed sędzią, zrzucił z głowy nakrycie derwisza, założył chrześcijańskie i wyznał wiarę w Chrystusa. Sędzia i jego pomocnicy, wstrząśnięci i rozgniewani na widok muzułmańskiego derwisza, który mówił, że jest chrześcijaninem, uznali Aleksandra za wariata. Święty sprzeciwił się i powiedział, że przeciwnie, właśnie po powrocie do Chrystusa odzyskał rozum. Wtedy sędzia powiedział, że jest on pijany i kazał go zamknąć w więzieniu. Następnego dnia w sądzie jeszcze z większym zapałem wyznał on wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Gdy próby ponownego nawrócenia go na islam się nie udały, Turcy zaczęli grozić Aleksandrowi śmiercią, na co święty odpowiedział, że właśnie w tym celu oddał się w ich ręce. W piątek zebrali się możni i tłum prostych ludzi i chrześcijanina zaczęto przesłuchiwać jeszcze raz. Aleksander znowu potwierdził, że jest zdrowy na umyśle i wierzy w Trójcę Świętą. Wtedy skazano go na śmierć. Gdy męczennika przyprowadzono na miejsce kaźni ze związanymi na plecach rękoma, tłum zaczął krzyczeć, żeby się nawrócił na islam, ale Aleksander odpowiedział: „Jestem chrześcijaninem i chcę przyjąć śmierć po chrześcijańsku”. W ostatniej chwili przed kaźnią, gdy on już klęczał i pochylił głowę, katom kazano wstrzymać wykonywanie wyroku do chwili przybycia syna sędziego, który chciał być obecny przy egzekucji. Czekając na jego przybycie, święty Aleksander modlił się ponad godzinę, pozostając niewzruszonym. Po tym ścięto mu głowę i męczennik uroczyście połączył się z chórem świętych 26 maja 1794 roku.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Efrem Syryjczyk. Chcesz być wielki? Bądź mniejszy od wszystkich.

0: Pytanie do duchownego.
1: Jak cerkiew odnosi się do robienia tatuaży?
0: Odpowiada ojciec Piotr Borowik.
2: Prawosławna antropologia, czyli nauka o człowieku, głosi, że ludzkie ciało jest świątynią Świętego Ducha, a zdobywanie łaski Bożej jest celem ludzkiej egzystencji. Święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze: czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. A także, czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, w którego macie od Boga? Chwalcie więc Boga w waszym ciele. W Starym Testamencie, w Księdze Kapłańskiej, jest stwierdzenie jednoznacznie i stanowczo zakazujące wykonywania tatuażu. Nie będziecie nacinać ciała, nie będziecie się tatuować, ja jestem Pan. Ta zasada była przestrzegana we wczesnochrześcijańskich wspólnotach. Zatem nie było konieczności tworzenia wiążących się z nią soborowych kanonów. Ojcowie cerkwi w swoich dziełach również o tym nie wspominali, gdyż wykonywanie tatuaży wywodzących się z tradycji pogańskiej nie było praktykowane wśród wyznawców Chrystusa. Jedynie święty Efrem Syryjczyk, którego znamy jako autora wielkopostnej modlitwy, w komentarzu do Księgi Kapłańskiej pisał o zakazie wykonywania przez chrześcijan jakichkolwiek nieusuwalnych znaków na ciele za pomocą trwałych barwników. Cerkiew prawosławna negatywnie odnosi się do wykonywania tatuaży. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże nie powinien udoskonalać i modyfikować swego wizerunku. Wynika to z szacunku do ciała zarówno jako współdziedzica duszy w wieczności, jak i kontekstu eucharystycznego misterium. Zaznaczę, że słowo tatuaż wywodzi się z języka tahitańskiego, z grupy języków polinezyjskich i oznacza malowidło, znak. Tatuaż bierze swój początek ze świata pogańskiego, gdzie był symbolem poddaństwa, uległości i pewnej przynależności. Praktykowali go między innymi Wikingowie, Słowianie, Germanie, Galowie. W czasach starożytnych informował o pochodzeniu z danego plemienia i rodu, a także był używany do piętnowania niewolników i przestępców. Jednak najczęściej pełnił funkcję szamańsko-magiczną, powiązaną z kultem duchów zmarłych przodków i zawsze miał tło filozoficzne lub religijne. W średniowieczu wykorzystywano tatuowanie jako lżejszą karę cielesną, której podlegali złodzieje i fałszerze, a z czasem stało się ono atrybutem świata kryminalnego. Pod koniec XIX wieku zaczęto tworzyć tatuaże artystyczne, czyli o funkcjach ozdobnych, które zyskały popularność w drugiej połowie XX wieku. W ostatnich dekadach można zaobserwować rozszerzenie ich wpływu na szersze spektrum klas społecznych. Przyczyną tego zjawiska jest kulturowa komercjalizacja propagowana przez media, jak również chęć ekspresji własnej indywidualności. Obecnie tatuaż stara się aspirować do miana specyficznie pojętej sztuki. Według niektórych szacunków około 100 milionów dorosłych Europejczyków ma tatuaż. Zgodnie z wynikami badań prowadzonych w ramach różnych dyscyplin naukowych, najczęstszymi powodami ich wykonywania są chęć pokazania się jako kogoś, kto jest oryginalny, podążaniem za modą, ukryte kompleksy psychospołeczne, brak pewności siebie, potrzeba ukrycia swej słabości oraz także najzwyczajniej jako wyraz buntu. Wiele osób traktuje tatuaż jako rodzaj narzędzia, dzięki któremu konstruuje i wyraża swoje ja. w dzisiejszych czasach wyjaśnienie młodym ludziom, dlaczego nie należy robić tatuażu, jest dość trudne. W tej sytuacji można przytoczyć słowa świętego apostoła Pawła. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Obecnie decyzja o wykonaniu trwałego rysunku lub napisu na ciele poprzez nakłucia lub nacięcia skóry i wypełnienie tych miejsc odpowiednimi barwnikami wynika zazwyczaj z pobudek czysto estetycznych. Jednak nie usprawiedliwia to faktu, że towarzyszy temu często niska świadomość znaczenia pewnych symboli o ewidentnym, okultystycznym, demonicznym przesłaniu. Myślę, że nie brakuje osób, które przez lata noszą na skórze symbol, nie zdając sobie sprawy, co się tak naprawdę za nim kryje. Określone znaki, umieszczane niewinnie na ciele, niosą konkretną, złą, negatywną, a nawet bardzo często antychrześcijańską treść. Brak tej wiedzy nie oznacza, że nie będą one wpływały na życie duchowe człowieka. Ich oddziaływanie może być bardzo znamienne, a nawet często dla człowieka bardzo zgubne. Zatem chrześcijanin w trosce o swoją duszę powinien zawsze zachować ostrożność, rozwagę i czujność. Znamienne są słowa świętego apostoła Pawła. Nieustannie się módlcie, wszystko badajcie, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Święty Augustyn w dziele Objaśnienia Psalmów pisał: dawniej przemocą nakłaniano chrześcijan do wyrzeczenia się Chrystusa. Dzisiaj stosuje się podstępy i czyni to tak, by nie stwarzać pozoru, że się ich oddala od Chrystusa. Decyzja o zrobieniu sobie tego małego znaczka powinna zapaść naprawdę świadomie. Na pewno każdy z nas się interesuje, czy mały tatuaż jest grzechem. Jeśli przyjmujemy, że grzech ogólnie jest błędnym postępowaniem, to należałoby powiedzieć, że tatuaż jest grzechem. Natomiast problemu wielkiego nie należałoby z tego robić. Jest to na pewno piętnem, a każdy grzech jest swego rodzaju piętnem, który wyraźnie przypomina o naszym błędzie. Jeśli osoba zadająca to pytanie nosi się z zamiarem uczynienia tatuażu, to lepiej zdecydowanie odstąpić od takich planów. Jeśli natomiast ten tatuaż już jest, no cóż, lepiej się pokajać i żyć dalej, starając się, nie popełniając więcej błędów.

0: Starzec Józef Wotopecki. To opowieść o jednym z duchowych synów świętego Józefa Hezychasty, wybitnym mnichu współczesnego prawosławia, który odnowił monaster w Watopedii na górze Athos i przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor archimandryta Efrem w prosty i poruszający sposób przedstawia życie starca, jego duchową walkę, pokorę i nauki. Książka zawiera wspomnienia, listy i pouczenia, które skłaniają do refleksji nad własnym życiem i relacją z Bogiem. Czyta Ksenia Juchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Ascetyczne wychowanie w każdej cnocie. Święty Józef nieustannie duchowo dbał o swoich uczniów. Nigdy nie tracił okazji, by uczyć ich pracowitości, samozaparcia, pokory, posłuszeństwa, milczenia, modlitwy umysłu i wyciszenia. Pewnego razu wysłał ojca Sofroniusza z workiem pszenicy z małej świętej Anny do monasteru Esfigmenu. Droga ta zajmuje pieszo kilkanaście godzin. Aby ją zmielił i przyniósł z powrotem. Po drodze miał z nikim nie rozmawiać, nic nie jeść i nigdzie się nie zatrzymywać. Ojcowie z Esfigmenu obsłużyli go i wraz z mąką dali mu worek suszonej ryby, aby podarował ją swemu starcowi. Kiedy wrócił do małej świętej Anny i zdjął worek z mąką, święty Józef powiedział do niego: „Czeka na mnie list w ławrze, idź i go przynieś”. Nasz starzec wspominał: „Gdy tylko zdjąłem worek, posadził mnie, żebym coś zjadł i kazał mi od razu iść do ławry po list. 4 godziny tam i 4 godziny z powrotem. Po podróży na piechotę z Esfigmenu do małej świętej Anny”. Ale były też większe próby, w których wytrzymałość ucznia posłusznego swemu starcowi przekraczała wszelkie granice. Mądry we wszystkim święty Józef Hezychasta dawał swoim mnichom możliwość praktykowania posłuszeństwa aż do śmierci, aby w ten sposób mogli oni wykazać swoją dozgonną wiarę i posłuszeństwo względem woli Bożej, wedle słów: „Kto ma moje przykazania i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, miłowany będzie przez Ojca mego, i ja będę go miłował i siebie mu objawił”. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 14, werset 21. Józef Watopecki opowiedział nam kiedyś następującą historię. Pewnego razu musieliśmy kupić tokarkę potrzebną nam do rękodzieła. Akurat pewien mnich rumuńskiego pochodzenia sprzedawał taką w Lacco Skitti. Jest to jeden ze skitów podlegających pod monaster świętego Pawła. Panuje tam porządek idiorytmiczny, co oznacza, że przebywający w nim mnisi mieszkają osobno w pojedynczych kaliwach i prowadzą indywidualne życie ascetyczne. Tamtejszy kiriakon, główna cerkiew skitu, poświęcony jest świętemu Dymitrowi. Starzec, święty Józef Hezychasta, powiedział mi: „Idź, zobacz co to jest, dowiedz się o cenę i wróć, żeby dać mi znać”. Udałem się tam zatem na piechotę. Spotkałem wspomnianego mnicha, zapytałem go o cenę i wróciłem, by uzyskać zgodę na zakup. Starzec się zgodził, ja zaś ponownie wybrałem się do Lacco Skitti. Na miejscu odczepiłem tokarkę ze wszystkimi wiążącymi się z tym trudnościami i załadowałem ją na plecy, by zanieść ją do naszej kaliwy. Ojciec Sofroniusz był słabego zdrowia, a tokarka nie była lekka. Z ciężarem na barkach musiał on pokonywać nierówne ścieżki, pod górę i z górki, aby z Lacco Skitti dostać się do małej świętej Anny. Opowiadał: „Niosąc to urządzenie, doszedłem do tak skrajnego wyczerpania, zarówno psychicznego, jak i fizycznego, iż w pewnym momencie upadłem. Sądziłem, że już po mnie. Nawiedziły mnie myśli zwątpienia i skargi. Powiedziałem sobie jednak: jeszcze nie umarłeś. Zawalczysz i wtedy umrzesz. Nie ma odwrotu. I sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci. Aby naśladować Chrystusa, okazał posłuszeństwo aż do końca. Zdarzenia te wydają się dziś jakąś legendą. A jednak owo męczeństwo sumienia nagrodziła hojnie łaska Świętego Ducha. Święty Józef posyłał ojca Sofroniusza do najcięższych zadań. Ojciec Efrem miał 19 lat, był młody i słaby fizycznie. Dlatego też starzec, święty Józef Hezychasta, nie wysyłał go do prac poza skitem. Ojciec Haralampiusz jeszcze nie przybył. Duchowa miłość ojca Sofroniusza była niemniej tak wielka, iż w swoim nadmiarze dochodziła do wielkich poświęceń. Tak więc, gdy jego młodszemu bratu Efremowi groził nabór do wojska, państwo nie uznało jego postrzyżyn mniszych. W tamtym czasie byli bowiem jeszcze zelotami, to znaczy mnichami nieuznającymi reformy kalendarza, którzy z czasem utworzyli swoją własną kościelną hierarchię, odcinając się od cerkwi kanonicznej. Zgłosił się na ochotnika do służby w miejsce swego brata. Ostatecznie Bogu Rodzica nie dopuściła jednak, by stało się to udziałem któregokolwiek z jej dzieci. Spełniając polecenia starca, świętego Józefa Hezychasty, wyruszałem z naszej kaliwy we dnie i w nocy. Nie masz błogosławieństwa, by z kimkolwiek rozmawiać. Taki był jego rozkaz. Pewnego razu wysłał nas z Efremem, z Filoteu, do monasteru Pantokratora, aby potargować się o pewną kaliwę znajdującą się w Kapsali. Mielibyśmy ją kupić, by móc zapisać tam Efrema. Mnisi z Ławry nie byli bowiem skłonni zrobić tego u siebie. Chcieliśmy uratować go od wojska. Wszystko to miało zająć 2-3 dni. Starzec powiedział nam: nie będziecie ze sobą rozmawiać. Przez 3 dni maszerowaliśmy razem i nie odezwaliśmy się do siebie ani słowem. Praktyka podstawą duchowego wglądu. Uczył go w zgodzie z ojcami jego starzec, święty Józef Hezychasta. Poprzez trud samopoświęcenia, posłuszeństwa, pokory i miłości, wiara ojca Sofroniusza pogłębiała się dzięki energii świętego ducha. Swoimi duchowymi zmysłami dostrzegał wychowującą rolę krzyża i opatrzność Bożą w jego duchowym zmaganiu. W oparciu o swoje własne doświadczenie, nasz starzec zrozumiał, że siłą mnicha w duchowej walce o pozyskanie Świętego Ducha nie jest wstępna wiara w to, że Bóg istnieje, lecz to, co nazywa się i jest w istocie wiarą duchowego wglądu. Jest to wiara, która pochodzi z mistycznej obecności Świętego Ducha wewnątrz człowieka, z tej niestworzonej boskiej energii, która nauczy go wszystkiego. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 14, werset 26.

Przed chwilą wysłuchali Państwo fragmentu książki Starzec Józef Wotopecki, poruszającej opowieści o życiu i duchowości wybitnego mnicha prawosławnego, pełnej wspomnień i nauk o pokorze, modlitwie oraz zaufaniu Bogu. Fragment czytała Ksenia Juchimowicz. Na kolejną część zapraszamy jutro o tej samej porze. A już za chwilę zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Jana Chrzciciela.

0: już teraz zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Jana Chrzciciela.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Za nami akafist do świętego Jana Chrzciciela. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie muzycznej na naszej antenie rozmowa z ojcem Jerzym Tofilukiem. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Bazyl Wielki. Przyjaciel właśnie tym różni się od pochlebcy, że jeden rozmawia ku pocieszeniu, a drugi nie powstrzymuje się nawet od tego, co może zasmucić.

0: Już teraz zapraszamy do wysłuchania rozmowy z ojcem Jerzym Tofilukiem, rektorem prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie, poświęconej jubileuszowi 75-lecia prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie.
1: Gość Radia Ortodoksja.

Sława Jezusu Chrystu. Drodzy Państwo, 20 marca 2026 roku minęło równo 75 lat od powołania do życia prawosławnego seminarium duchownego uczelni, która od 1951 roku kształci przyszłych duchownych naszego Kościoła. Początkowo seminarium funkcjonowało jako prawosławne liceum teologiczne. Lecz szybko, bo po kilku miesiącach przemianowano je na prawosławne seminarium duchowne w Warszawie. Historia tej uczelni to także historia naszego Kościoła, jakże inna niż ta z dwudziestolecia międzywojennego. W ostatnich latach przywykliśmy już do mówienia o pięknej i trochę wyidealizowanej historii naszego Kościoła w okresie międzywojennym. Przeżywaliśmy niedawno wspaniałą rocznicę stulecia otrzymania autokefalii przez nasz Kościół. Wspominaliśmy wybitne postacie tamtego okresu, takie jak metropolita Jerzy Jaroszewski czy metropolita Dionizy Waledyński. Wspominaliśmy także o studium teologii prawosławnej działającym przy Uniwersytecie Warszawskim. To piękna historia, która ufundowała autokefaliczny byt naszego Kościoła. Jednak historia polskiego autokefalicznego Kościoła prawosławnego to także trudne czasy powojenne, gdy zmieniły się granice naszej ojczyzny, gdy zabrano nam naszego zwierzchnika, a Kościół znalazł się w dość trudnym położeniu, tak politycznym, jak i kościelnym. Historia prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie to właśnie historia tego okresu. To historia czasu PRL-owskiego, ale także historia budowania w nim Kościoła prawosławnego pomimo trudności. To także historia upadku systemu komunistycznego i odrodzenia religijnego, jakie miało miejsce w latach 90. w naszym Kościele. Historia seminarium to także współczesność, bo uczelnia ta wciąż kształci studentów w zakresie teologii prawosławnej, przygotowując jednocześnie przyszłych duchownych do pracy w Kościele. Chciałbym zaprosić Państwa na rozmowę z rektorem prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie, księdzem profesorem Jerzym Tofilukiem. Nie będziemy rozmawiać o historii, nie będziemy teoretyzować o teologii, lecz chciałbym Państwa zapoznać z wybitną postacią naszego Kościoła, która opowie o swojej posłudze rektora seminarium i o tych kwestiach, które są dla niego istotne w pracy z seminarzystami. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Protodiakon Łukasz Leonkiewicz.

0: racja Twoje.
1: Mija 75 lat od powołania do istnienia Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 75 lat to długi okres czasu i zmieniło się w nim bardzo wiele w sposobie funkcjonowania kierowanej przez ojca uczelnią. Zmienił się ustrój polityczny, zmienił się charakter uczelni, zmienił się sposób nauczania i wiek studentów. Dziś to już nie jest to samo seminarium, które powołane do funkcjonowania zostało 20 marca 1951 roku. Dziś mamy do czynienia z uczelnią wyższą, która przyznaje tytuł licencjacki i umożliwia alumnom kształcenie się na studiach magisterskich na innych uczelniach wyższych. Nie zmienił się natomiast cel seminarium, bo zarówno 75 lat temu, jak i dziś jest to szkoła przygotowująca przyszłych duchownych do pracy w Kościele prawosławnym. I od tego rozpocznijmy naszą rozmowę. Księże rektorze, czym jest seminarium duchowne dla Kościoła autokefalicznego w ogóle, a w szczególności dla naszego Kościoła prawosławnego w Polsce?
2: Dla Kościoła autokefalicznego jest niezbędne. Dla każdego, dlatego że jednym z warunków uzyskania autokefali jest możliwość kształtowania kadr we własnym zakresie. Dla naszego Kościoła seminarium jest absolutnie niezbędne, ponieważ my żyjemy między różnymi tradycjami. Mamy tradycję ruską, tradycję grecką, rumuńską. I ja myślę, że seminarium jest w stanie ukształtować tradycję polską, mimo że się mówi, że my tej tradycji nie mamy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja myślę, że seminarium dla naszego Kościoła jest o tyle istotne i ważne, że przygotowuje absolutnie dojrzałych kandydatów do kapłaństwa. To, czy oni przyjmą sakrament kapłaństwa, czy nie, to jest inna kwestia. Natomiast myślę, że każdy, kto ukończył seminarium, jest dobrze przygotowany do tego, aby przy własnej pracy zostać osobą duchowną. Seminarium dla nas w Polsce to jest jedyne seminarium na dzień dzisiejszy, czyli ono obsługuje cały Kościół, moglibyśmy powiedzieć. Tak, wszystkie diecezje jakby czerpią z zasobów Prawosławnego Seminarium Duchownego, ale też i wszystkie diecezje jakby mają świadomość tego, że to jest seminarium, które dla ich potrzeb też pracuje. Seminarium właściwie w naszym Kościele pełni pewnego rodzaju funkcję usługową, ale nie tylko, dlatego że przygotowanie kandydatów to również ukształtowanie duchowe, ale to również pewna praca. Dlatego, że ci wszyscy, którzy dzisiaj pracują w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, posiadający tytuły profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów, to są również absolwenci tego seminarium, gdzie w seminarium zaznali smaku nauki.
1: No właśnie. I to drugie pytanie, które chciałbym zadać księdzu, dotyczy tego, czego seminarium uczy, na co kładzie nacisk taki największy. Czy jest to dyscyplina kościelna, duchowość, umiejętności praktyczne, czy może właśnie ta nauka, o której ojciec powiedział?
2: Ja myślę, że nie da się oddzielić tych czterech aspektów. Dlatego, że jest zasada mówiąca o duchowości. Z duchowości wypływa absolutna pobożność młodych kandydatów. Z pobożności wypływa świadomość i liturgiczna, i teologiczna kandydatów. A jeżeli do tego dołożymy naukę, to wtedy właściwie widzimy, że seminarium spełnia funkcję w każdym z tych aspektów. Kładzie się nacisk, ja myślę, przede wszystkim na rozwój duchowy, intelektualny, ale również i dyscyplinarny kandydatów. To znaczy struktura cerkwi jest strukturą hierarchiczną. W związku z powyższym seminarium to nie jest zwykła uczelnia, ale to jest uczelnia, która uczy wiary, dlatego że wiara nie może być traktowana jako coś, co się ma, a to jest po słowiańsku dobrodziejstwo, czy jest ciągłe wzrastanie i ta wiara musi być tu w seminarium umocniana. Jeżeli ktoś czasami powie, że stracił wiarę, ja nie do końca w to wierzę, dlatego że to nie jest zasługa seminarium, a to jest czyjeś indywidualne odczucie bądź błąd. Natomiast myślę, że seminarium uczy modlitwy, a przez to uczy możliwości obcowania z Bogiem, a idąc dalej, obcowania z innymi ludźmi, i tak dalej.
1: Ksiądz rektor często powtarzał, pamiętam jeszcze jako student, że w prawosławiu teologia nie jest tylko i wyłącznie takim akademickim dyskursem, a jest umysłem zakorzenionym w liturgii. To znaczy rozum ma być ludzki, czyli to narzędzie, poprzez które poznajemy, zdobywamy wiedzę, to ma być zakorzenione w przeżyciu liturgicznym. Dla księdza rektora to jest chyba bardzo ważne.
2: Ja się tego nauczyłem. A nauczyłem się od ojca Sergiusza Bułgakowa, który kiedyś powiedział, że swoją teologię wystał przed ołtarzem. Ja myślę, że nie da się uprawiać teologii, siedząc za biurkiem, czytając książki, krytykując, analizując, krytycznie badając. Teologia to co Ewagriusz z Pontu kiedyś powiedział, że ten, kto się modli, jest teologiem, teologiem jest ten, kto się modli. I ja myślę, że cała nasza liturgia jest osiągnięta teologią i to taką bardzo głęboką i bardzo taką teologiczną. Myśmy dzisiaj rozmawiali na zajęciach o hymnie Jednorodzony Synu w liturgii, gdzie mówiliśmy o tym, że na krzyżu umarł jeden z Trójcy Świętej. Przecież to jest cała epoka soborów powszechnych. Liturgia to jest nie tylko wykład teologiczny, tak? Ale może też i wykład teologiczny, oprócz modlitwy, oprócz pobożności, oprócz sakramentu Eucharystii. Kiedyś w świętej pamięci arcybiskup Jeremiusz powiedział, że jak się czyta teksty liturgiczne ze zrozumieniem, to tak naprawdę kazanie nie do końca jest potrzebne, bo tam jest wszystko zawarte. Wszystko jest powiedziane. Cała historia soborów, cała historia teologii, cała historia Kościoła. Wszystko jest w liturgicznym życiu naszej cerkwi.
1: Dla księdza rektora, na ile wiem i na ile też zapamiętałem z czasów seminaryjnych, liturgia jest wyjątkowym przeżyciem. Ja myślę, że poza tym, że to, tam jest piękna teologia, to tej teologii trzeba się od kogoś nauczyć. Młodzi uczą się od księdza rektora. A od kogo ksiądz rektor się tego uczył? Czy tylko od Sergiusza Bułgakowa, czy może był ktoś
2: nie,
1: jeszcze?
2: Nie, od Sergiusza Bułgakowa nauczyli się tej formuły. Natomiast ja myślę, że to wszyscy moi poprzednicy. Od seminarium poczynając, tak, czyli obecny metropolita Sawa, kiedy zostałem młodym wikariuszem w katedrze świętej pamięci ksiądz Atanazy Semeniuk, który był absolutnie wyjątkowym duchownym. On nigdy się nie denerwował, był zawsze spokojny, ale jak służył liturgię, to było widać, że on całym sobą robi, całym swoim jestestwem. Ja myślę, że dużo też nauczyłem się od swojego ojca, niewątpliwie tak. Znaczy jest, myślę, że u nas w Kościele paru duchownych, którzy autentycznie służą liturgię. Oni tym żyją. I to nie jest żadne mechaniczne, żadne tam takie szybko i tak dalej. Nie, to jest wewnętrzne przeżycie, które odnosi rzeczywistość tego świata do rzeczywistości innego świata. I to jest całe bogactwo służenia przez biskupa i prezbitera liturgii. Kiedy mają świadomość tego, że uczestniczyły w czymś, co nie jest tego świata, a odnosi absolutnie do innego królestwa. Dlatego też liturgia rozpoczyna się błogosławione królestwo Ojca i Syna. To nie to tu, a to jest to, które jest tam.
1: Czy ksiądz rektor ma świadomość tego, że właśnie te 3 lata przebywania tutaj przez młodych ludzi, młodych chłopców, którzy w większości, być może nie wszyscy, ale zostaną kapłanami w przyszłości.
2: Wierzę w to.
1: Daj Boże. To jest właśnie też doświadczenie pewnych ludzi. Oni właśnie od księdza się uczą tego sposobu.
2: Nie wiem.
1: Sposobu przeżywania, myślenia o liturgii, ale z drugiej strony właśnie oni w tym seminarium doświadczają prawdziwego życia liturgicznego we wspólnocie. Bo jeszcze ważnym aspektem jest wspólnota. My bardzo często w naszym myśleniu o parafii myślimy ksiądz, który odprawia sakramenty. No ale przecież to chyba nie do końca tak jest, że to jest ten ksiądz, który zarządza parafią i odprawia sakramenty.
2: No nie. Co prawda w teologii dogmatycznej mówimy o 3 rodzajach służby kapłańskiej, nauczającej i prorokującej. Natomiast wydaje mi się, że znaczy ja mam to szczęście, że od iluś tam lat jestem rektorem tego seminarium. I to jest bardzo specyficzna wspólnota, dlatego że tutaj to nie są stali parafianie. Przychodzą młodzi ludzie, zmieniają się i jak człowiek widzi, jak oni się zmieniają, jak oni dojrzewają w tym seminarium, jak zaczynają rozumieć, co to jest ta wspólnota, to wtedy człowiek właściwie no, czuje się może nie to, że spełniony, ale czuje taką wewnętrzną radość. Prezbiter jest powołany do nie tylko sprawowania liturgii, ale też do pasterzowania i do troski o to, ażeby ci nasi wierni parafianie dostąpili Królestwa Bożego. Moim zadaniem jest to, żeby ci młodzi ludzie, adepci, którzy tutaj są, żeby kiedyś zostali duchownymi. Ja się bardzo cieszę, jak któregoś z nich biskup wyświęca na dekona, prezbitra. Natomiast czasami bardzo ubolewam, jeżeli ktoś nie chce przyjąć więcej. To jest jego wybór. Natomiast myślę, że tu we wspólnocie saki seminaryjnej to jest takie poczucie pewnej jedności i zgromadzenia wokół cerkwi. Znaczy, myślę, taka ważna rzecz. Nie na górze w pokojach seminaryjnych, a w cerkwi, piętro niżej, dokonuje się pewne misterium jedności tych żalunów.
1: To misterium jedności, co pięknie ksiądz ujął, jest też czymś, co później przekładać się powinno na ich przyszły stosunek wobec parafian. Że kapłan to też jest tym człowiekiem, który buduje jedność parafialną, jedność ludzi w takim dążeniu do Pana Boga. Natomiast księże rektorze, ja bym chciał jeszcze wrócić jeden temat, bo ksiądz przed chwilą powiedział bardzo ważną rzecz. Mianowicie ksiądz się cieszy, kiedy młodzi chłopcy przyjmują święcenia, czy to kapłańskie, diakońskie i może i jakieś jeszcze wyższe, niektórzy z nich. Jak to jest z dzisiejszym młodym pokoleniem? Bo bardzo często słyszymy, że takie dzisiejsze pokolenie jest takie inne. Ksiądz rektor jest przecież rektorem tej uczelni od wielu, wielu lat. Ma ksiądz w swoim doświadczeniu wiele pokoleń młodych ludzi. Mnóstwo. W zasadzie wszyscy obecni kapłani, którzy służą w naszym kościele, są też w jakiś sposób związani z księdzem jako byłym rektorem i wykładowcą. Czy ksiądz zauważył właśnie tę, nie wiem, zmianę jakoś pokoleniową? Czy ci ludzie, którzy tu przychodzą, zmienili się od momentu, jak ksiądz zaczął być rektorem do dnia dzisiejszego? Czy to jest widoczne i czy to jest jakimś uszczerbkiem dla współczesności, dla tych współczesnych młodych ludzi?
2: Ja myślę, że ci młodzi ludzie, co teraz przychodzą, to przyszła elita naszego kościoła. Oni są lepiej przygotowani, więcej umieją, bardziej im zależy. Kiedy mówimy rzeczywiście o młodzieży ogólnie, to ta młodzież jest rzeczywiście inna niż była kiedyś. Natomiast ci, którzy są w seminarium, oni wiedzą, po co tu przyszli. Wiedzą, czego oczekują. Są przygotowani. Chcą coś zrobić. Chcą się czegoś nauczyć. Ja uważam, że dzisiejsi studenci seminarium są dużo lepszymi studentami niż ci, którzy 40 lat temu przyszli jako młodzi chłopcy do seminarium, którzy nie bardzo wiedzieli, z czym to się je.
1: Czy chodzi tylko o to o ich wiek, że oni przychodzą teraz
2: nie,
1: już po maturze?
2: Nie, myślę, że to chodzi o świadomość. Ja myślę, że to jest tak, że świadomość w ogóle w Kościele też bardzo się zmieniła. Chodzi o odrodzenie życia eucharystycznego, chodzi o odrodzenie ikony, chodzi o odrodzenie śpiewu, chodzi o odrodzenie pracy z młodzieżą. To wszystko ukształtowało absolutnie nowy rodzaj nowego pokolenia. Tak? Jeżeli ci młodzi ludzie byli wcześniej związani z cerkwią, a byli związani z cerkwią, to oni są naprawdę, rzeczywiście zasługują na, może nie na uznanie, ale na to, że oni są naprawdę dobrzy i są dużo lepsi niż ci, co byli lat temu, 10.
1: Jakie ksiądz dzisiaj stawia, ma oczekiwania wobec takiego seminarzysty?
2: Znaczy nie, oczekiwania są zawsze te same. To znaczy, że człowiek musi być absolutnie, znaczy po pierwsze, musi być człowiekiem wierzącym. Tego co prawda nie da się sprawdzić, że tak powiem, papierkiem lakmusowym. Ale to się wyczuwa też, czy ktoś uczestniczy w nabożeństwie, czy chce być, czy jemu sprawia trudność, czy nie. To jest pierwsza rzecz, człowiek wierzący. Druga rzecz, człowiek, który pragnie zdobywać wiedzę i wzrastać w tej wiedzy. Tak, z tej wiary i z tej wiedzy rodzi się pewnego rodzaju pobożność, tak, że ci ludzie są rzeczywiście pobożni, ale nie w sensie negatywnym jakiejś tam dewocji,

0: No i czego jeszcze oczekuję? To, żeby się za mnie modlili.
1: Pominajcie nastawniki wasze.
0: Tak jest.
1: Tak, to jest wspaniałe hasło biblijne, które pozwala studentowi zrozumieć, kim jest ten, kto go uczył. Bo to tak nam się tylko wydaje, że to są chwilowi nauczyciele. To są ludzie, którzy wkładają w nas jako studentów pewne swoje doświadczenie bycia w Kościele i właśnie z tego można czerpać. A powie ksiądz jeszcze jedną rzecz, o mnie to tak osobiście interesuje. Co ksiądz sądzi o powołaniu? Czy do tego wszystkiego, w tych oczekiwaniach wobec przyszłych kapłanów, wobec studentów w seminarium, czy jest potrzebne powołanie? Czy powołanie jest właśnie takie, jak o nim się powszechnie mówi, że jest takim właśnie głosem Bożym w sercu? Czy może jest tak, jak jeden z teologów XX wieku powiedział, że to powołanie jest raczej taką, nie jest, tylko raczej jest właśnie chęcią bycia w Kościele i pełnienia pewnej funkcji. Ktoś lubi kadzić, ktoś lubi śpiewać, ktoś lubi czytać, ktoś lubi spowiadać, ktoś lubi rozmawiać. Jak to jest z tym powołaniem?
0: Nie wiem. Ja myślę, że to jest coś, co jest nieuchwytne, niepojęte. Na pewno to nie jest pragnienie pełnienia jakiejś funkcji w Kościele. Myślę, że na przestrzeni mojej pracy dydaktycznej było już kilku takich, którzy pragnęli być w Kościele, kadzić, bo się podoba, służyć, coś tam. I nic z tego nie wyszło. Nic z tego nie wyszło. Ja myślę, że powołanie to jest taka synergia. W tym sensie, że człowiek chciałby bardzo dobrze i jemu jest dobrze być w cerkwi. I on chciałby się modlić, chciałby służyć, chciałby, ale z drugiej strony powołanie to jest to, że to Bóg wybiera. Ichże predwidiet, jak i predustawi, czyli tych, których wybrał. Ja myślę, że nie możemy mówić o rozeznaniu powołania, to nieistotne. Ja myślę, że mówienie w seminarium o powołaniu to jest trochę za wcześnie. A kiedy duchowny skończy lat 40, 50, będzie miał 60 kapłaństwa i wtedy można powiedzieć, ten duchowny to miał powołanie i ma powołanie. A ci młodzi ludzie, to jest mówienie o rzeczach, znaczy oni mają wszyscy powołanie. Natomiast co z tego jeszcze wyniknie, to jest jeszcze pytanie.
1: Łaska, z którą trzeba współpracować.
0: Tak jest.

0: Księże rektorze, pamiętam jedne z pierwszych słów, które zapamiętałem jako student pierwszego roku seminarium, to było na samym rozpoczęciu roku: proklet, kto dzieje dzieło Boże niewrieżno. Ksiądz rektor to bardzo mocno wtedy zasugerował, po prostu ucząc nas tego, że jak już się podejmujecie pracy w cerkwi, czy to na chórze, czy jako ktoś, róbcie to najlepiej, jak potraficie. Czy seminarium daje możliwość właśnie nauczenia się tych wszystkich praktycznych elementów właśnie w taki sposób, żeby to było pięknie, ładnie. Jakie przedmioty w ramach tego bloku praktycznego są w seminarium prowadzone, by studenci mogli nauczyć się właśnie tego piękna nabożeństwa prawosławnego i odpowiedniego jego odprawiania?
1: Być może piękno zbawi świat, jak powiedział Dostojewski. Ale piękno to nie piękno tego świata, a piękno boskiego świata. I teraz cały, tak jak ksiądz powiedział, blok przedmiotów praktycznych uczy pewnej harmonii piękna. To jest śpiew cerkiewny. Dzisiaj mamy nawet grecki śpiew cerkiewny. To jest ustaw, czyli porządek sprawowania nabożeństwa. To jest teologia pasterska, która uczy nie tylko sprawowania sakramentów, ale stosunku do poszczególnych osób, ludzi i wiernych. To jest równocześnie umiejętność czytania. Nie tak jak, że śpieszymy się gdzieś

0: a tak, żeby było zrozumiałe. Większość z nich na drugim roku przyjmuje
1: święcenia lektorskie.
0: Czyli składają przysięgę, że będą czytali w sposób zrozumiały dla stojących na cerkwi. I to też jest to piękno, kiedy się słyszy, jak lektor wyraźnie czyta i ze zrozumieniem jeszcze dodatkowo, tak? Czyli ja myślę, że a do tego musimy dojrzeć takich rzeczy, jak sama nasza cerkiew, każda świątynia jest piękna. To jest obraz Królestwa Bożego tu na ziemi. Te ikony, obcowanie z nimi, modlenie się przed nimi, zapalanie zwykłej świeczki, która ma się uczyć, to jest harmonia. Kadzielnica, która gdzie się dym unosi i roznosi się, to jest absolutne piękno. To jest, myślę, taka synteza całości estetyki, która przekłada się na wiarę, na pobożność, na duchowość, na naukę.
2: Piękno z jednej strony, z drugiej strony dobro i prawda. Dobro jest to cnotą, która jest bardzo trudna. Co znaczy być dobrym człowiekiem? To jest takie pytanie. Jeżeli będziemy starać się być piękni, to znaczy dobrze robić to, do czego zostaliśmy powołani, dbać o to piękno, o którym ojciec powiedział, właśnie to piękno prawdziwe tego świata, tylko piękno drugiego świata, ono sprawia, że stajemy się lepsi. Przedmioty dotyczące dobra również są scenarium. Teologia moralna, duchowość, bo też w jakiś sposób jest zakorzeniona. Ale to dobro, cały czas tak się obracamy, ojcze, nadal jest związane z przeżyciem liturgicznym.
0: Bo tam jest wszystko zawarte. Znaczy, kiedy Bóg stworzył świat, to widział, że jest dobre. Ale też widział, że jest piękne. Kalos to też jest piękno, ale też jest i dobre. I ja myślę, że z dobra wynika piękno, a piękno jest wyrazem dobra. I to jest absolutnie integralna część tego kształcenia. Czyli nauczyć dobra, żeby to wszystko, co robi, było piękne, wartościowe, miłe Bogu i potrzebne dla innych.
2: I teraz ważne pytanie dla mnie, jako dla wykładowcy filozofii, bardzo istotne, mianowicie prawda. Bardzo często sam słyszę od studentów, którzy przychodzą tutaj dlatego, bo znają prawdę, oni chcą tę prawdę jeszcze lepiej poznać. Oni wiedzą, że już są jakimiś szafarzami prawdy, można powiedzieć. A w dzisiejszym świecie, w relacjach nawet międzykościelnych różnych, to jesteśmy w rzeczywistości nieprawosławnej, ogólnie żyjemy tylko w państwie, w którym stanowimy mniejszość. Jak zatem traktować prawdę w rozumieniu takim teologicznym? Czy to jest to taka nasza prawda, którą już znamy, chronimy przed innymi? Czy to jest raczej prawda, którą się doświadcza, czuwa, w którą się zanurza właśnie w ramach przeżycia liturgicznego, stawania się lepszym? Czy prawda ma charakter taki bardzo obiektywny i już dla nas tutaj bezdyskusyjna jest? Czy prawda jest tajemnicą, w którą się człowiek musi wejść i z którą się zapoznać musi, którą musi jakoś przyjąć jako tajemnicę?
0: To może tak biblijnie spróbujmy. Chrystus powiedział, jestem prawdą, drogą i życiem. I ta prawda, która jest tutaj moja, mojsza, najmojsza jakaś tam, to jest prawda tego świata. Natomiast myślę, że prawdą jest Jezus Chrystus i to, co ksiądz powiedział, zanurzenie się w Chrystusie, pójście za Chrystusem, wierność Chrystusowi, to jest prawda. Z tym, że to nie jest żaden ekskluzywizm. To musimy absolutnie wyłączyć.
2: Tak.
0: Poszukujemy, idziemy za Chrystusem, błądzimy, upadamy, wstajemy, ale wiemy, że Chrystus jest tym, który jest prawdą i który pokazuje nam drogę. Dlatego też mamy ikonę o Digitrii. Bóg Rodzica wskazuje nam, kto jest drogą, kto jest prawdą i kto jest życiem. I jeżeli będziemy szukali prawdy tutaj na ziemi, to nigdy jej nie znajdziemy. Ona jest względna, w zależności od tego, jak się siedzi. Natomiast jeżeli będziemy szukali prawdy w sensie bezwzględnym, to dla nas, ludzi wierzących, przynajmniej taki się uważamy, to tą prawdą jest Jezus Chrystus. I wierność Chrystusowi pozostaje, że tak powiem, absolutnie fundamentem. To jest prawda.
2: Jak ojciec by ocenił, czy odniósł się do tego, że widzimy we współczesnym takim religijnym środowisku wzrost nastrojów fundamentalnych, takich właśnie troszkę z jednej strony zdających prawdę swoją i to jeszcze lepiej niż często oficjalna nawet ścieżka kościelna, wzrost nastrojów, które wykluczają innych, tu mam na myśli raczej też i inne wyznania chrześcijańskie. Mamy też czasami takie sytuacje w naszej uczelni, kiedy przychodzą ludzie, którzy właśnie szukają takiej lepszej prawdy. I chyba nie Chrystusa, tylko raczej takiej umocnienia się w swojej prawdzie.
0: Pokusą dla człowieka jest to, że on wyznacza sobie pewne, że tak powiem, jakby kierunki i poszukuje tego, co byłoby dla niego zgodne. Wszelkiego rodzaju radykalizmy, konserwatyzmy, różnego rodzaju poszukiwania dla mnie oznaczają to, że jest jakieś przeczucie, że to coś jest nie tak, natomiast nigdy radykalizm nie prowadzi do tego, że ta moja prawda będzie lepsza. Na czym polega rzecz? Znaczy, my żyjemy w świecie, gdzie rzeczywiście nastąpiło absolutne rozmytlenie wartości. To znaczy, to co było kiedyś grzechem, dzisiaj jest cnotą, to co kiedyś było cnotą, dzisiaj jest wyśmiewane i tak dalej. I dlatego są takie prądy czysto radykalne, które próbują postawić wszystko na nogi, z głowy na nogi. Natomiast środki i metody stosowane przez te ruchy radykalne nie zawsze są, że tak powiem, adekwatne do tego, jak się to powinno robić. I myślę, że to jest takie poszukiwanie dowartościowania samego siebie. Albo swojej grupy, albo swojego wyznania, albo swojej, nie wiem, jakichś tam poglądów i tak dalej, praktyki i tak dalej. Natomiast ja myślę, że w cerkwi prawosławnej to też jest tak, że cerkiew jest absolutnie, to nie jest getto tylko i wyłącznie przeznaczone dla jednej grupy ludzi. Cerkiew jest apostolska, a to oznacza, że ona zaprasza wszystkich, z tym, że cerkiew musi też nad nimi wszystkimi popracować, pokazać, tak, ukształtować i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś metropolita Nikodem powiedział, że my jesteśmy prawosławni, że w nas, w prawosławiu mieszczą się poglądy i takie, i takie, i takie, i każdy z nas jest prawosławny. Możemy zbudować dom, jakim jest Kościół prawosławny, że jeden będzie miał dom takie okna, drugi będzie miał takie okna, trzeci będzie miał inne okna, ale to będzie Kościół jeden, Kościół prawosławny. I teraz ja myślę, że wierność Chrystusowi i wierność prawdzie prowadzi do tego, że te wszystkie radykalizmy, które dzisiaj mamy, one tracą właściwie sens, no bo one zapominają, te radykalizmy, o podstawowym przykazaniu miłości do Boga i miłości do bliźniego, a mówią o miłości do własnych poglądów, światopoglądów, czegoś tam jeszcze.

0: Ksiądz rektor, pełniąc funkcję taką, jaką ksiądz pełni w seminarium, jednocześnie uczy młodych ludzi pewnej otwartości.
1: Staram się.
0: Pamiętam, gdy ja byłem studentem, tak było później. Dzisiaj widzę, że jest nadal to kontynuowane. Chłopcy uczestniczą w nabożeństwie ekumenicznym w katedrze prawosławnej u nas w Warszawie na Pradze, Świętej Marii Magdaleny, ale także dają świadectwo o tradycji prawosławnej, o polskiej tradycji prawosławnej w różnych innych miejscach, bo jeżdżą gdzieś na koncert, gdzieś jako uczestnicy innych spotkań. Czy to jest właśnie droga dla naszego Kościoła, będącego mniejszościowym, jako dawanie świadectwa innym poprzez właśnie uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach, tam gdzie jesteśmy zapraszani i ekumenicznych, i różnego rodzaju innych jeszcze?
1: No tam, gdzie proszą, trzeba pójść. Tam, gdzie zapraszają, trzeba przyjść. Znaczy, oczywiście jest pewna granica, tak? Musimy mieć świadomość tego, że Rubikonu czasami nie można przekroczyć, bo czym innym jest pójście, zaśpiewanie, nawet na nabożeństwie czy ekumenicznym w jakimś innym kościele, tak, czy w katedrze polsko-katolickiej gdzieś, a czym innym jest aktywne uczestnictwo w tymże nabożeństwie, w sensie sprawowania liturgii. Ale dawanie świadectwa, znaczy myślę, że warto pokazywać prawosławie, jak ono jest prawdziwie, a nie takie, jakie są stereotypy. Bo bardzo często są różnego rodzaju stereotypy, a to takie, a to ruskie, a to jeszcze, a to gdzieś tam. Nie, nie. Mamy pokazać, że prawosławie jest absolutnie polskie, jest otwarte, jest gotowe współpracować, służyć i jest gotowe istnieć pełnoprawnie na terenie naszego państwa.
0: I teraz, księże rektorze, pytanie właśnie o naszą polską tradycję prawosławną, bo mamy, ksiądz rektor powiedział już, że my się tu spotykamy w tym budynku z liturgią, z naszym sposobem odprawiania, z naszą tradycją liturgiczną, z naszą tradycją ikonograficzną, z naszą tradycją śpiewu, którą czasami poszukujemy tej naszej tradycji, czy nawet naszą tradycją teologiczną, bo przecież ale zarówno ksiądz rektor, jak i inni wykładowcy, czy ksiądz Jerzy Klinger, wcześniejszy również wykładowca tego seminarium, ksiądz Henryk Paprocki, czy inni wykładowcy obecnie pracujący i wcześniej pracujący, też tworzyli jakąś naszą tradycję teologiczną. Czy my możemy powiedzieć, że mamy taką swoją tradycję polskiego prawosławia, które jest właśnie takie nasze, nam właściwe i że nie musimy się tego wstydzić, tylko możemy być właśnie z tego dumni?
1: Ja uważam, że absolutnie.
0: I na czym to miało ona polegać?
1: U nas w seminarium kształcą się różni ludzie. Kształcą się ludzie z Ukrainy, z Litwy, z Białorusi, byli z Brazylii, byli z innych krajów, tak? Z Niemiec, z Hiszpanii, gdzieś tam tak. Oni mają swoją tradycję. I oni przyjeżdżają do nas i widzą, że u nas jest inaczej. U nas jest absolutnie, ta nasza tradycja polega na pewnej wierności prawosławiu, zachowaniem własnej tożsamości. To znaczy nie musimy przyjmować, znaczy co prawda korzystamy z jakichś tam podręczników czy służebników, liturgikonów.
0: Uczyć się innych. Możemy.
1: Możemy się uczyć, natomiast chodzi o sposób sprawowania, sposób śpiewania, sposób służenia, sposób relacji z wiernymi, kiedy biskup wychodzi z cerkwi i błogosławi, bo wierni podchodzą i on nie ucieka, nie jest zamknięty gdzieś tam w sobie, że on jest wyjątkowy, a otwartość to jest nasze prawosławie, które jest, to, że nie mamy może własnych skufijek, to, że nie mamy własnych wzorów podrasników, tak jak gdzieś tam, to nieistotne. Nasza tradycja jest zawarta we wnętrzu nas i my ją mamy i wszyscy widzą, że my jesteśmy naprawdę oryginalni.
0: Czy ojciec zgodziłby się z taką tezą, że to nasza tradycja prawosławna właśnie też dlatego jest tradycją, bo nie miała nigdy przerwy. Nie było jakiegoś takiego jednego punktu, jak na przykład rewolucja bolszewicka w Rosji, która tak naprawdę później cała epoka komunizmu, która zniszczyła całkowicie życie duchowe i pewną tradycję rosyjskiego prawosławia przedrewolucyjnego. My właśnie tej przerwy nie mamy. I z jednej strony mamy pozaborowe pewne pozostałości, które ukształtowały się pod wpływem tego rosyjskiego prawosławia, które tu było w Królestwie Polskim i na wschodzie, ale mamy jeszcze pozostałości jakiejś kijowskiej tradycji na południu Polski, na ziemiach, gdzie były zabór austriacki, a współcześnie ucząc się od różnych innych, czy Greków, Rumunów, Serbów, również też próbujemy jakoś tam łączyć tę tradycję w naszą jedną, ale mimo wszystko jakby to jest ciągłość tradycji zachowanej od wielu, wielu wieków.
1: Niewątpliwie. Z tym, że my ją też ciągle ubogacamy. Tradycja to nie jest tylko umiejętność przekazywania z pokolenia na pokolenie, ale też czasami dorzucenie czegoś, czasami czegoś pokazanie. I ja myślę, że my w seminarium, znaczy w ogóle sposób kształcenia, mówienia, służenia, relacji pomiędzy wykładowcami a studentami na przestrzeni tych lat się zmienił niesamowicie. Coś żeśmy dołożyli i dołożyliśmy coś naprawdę dobrego. Coś, co zaowocuje kiedyś, że to prawosławie jeszcze zakwitnie.
0: Cechą tradycji teologicznej polskiego prawosławia byłaby ta liturgiczność. Wydaje mi się, że to jest takie słowo, to zakorzenienie w liturgii jest na tyle ważne, że każdy teolog się do tego odwołuje. I w swoich książkach ksiądz Jerzy Klinger, ksiądz Henryk Paprocki, ksiądz Jerzy Tofiluk, rektor seminarium duchownego, inni księża, którzy być może mniej piszą, ale w swoim jakby nauczaniu i sposobie życia do tego się odwołuje, chociażby na Podlasiu wasz tata przez wiele lat, ksiądz Leoncjusz, który właśnie coś dodał do tej tradycji, odrodził pewną tradycję ikonograficzną. Księże rektorze, czy może dobrym pomysłem nie byłoby to, by w seminarium też w jakiś sposób w przeszłości właśnie połączyć te wszystkie elementy teologiczny, ikonograficzny i muzyczny, związany ze śpiewem liturgicznym, by właśnie jeszcze bardziej liturgicznie ta szkoła kształciła przyszłe pokolenie?
1: Byłoby bardzo dobrze, tylko problem jest gdzie indziej zawarty. Nie w chęciach, nie w, że tak powiem, tendencjach. W takich zwykłych, przyziemnych sprawach. Gdzie to zrobić?
0: Sprawy lokalowe.
1: Tylko. Nie widzę problemu, żeby powstały klasy ikonograficzne. Tym bardziej, że nasi absolwenci prowadzą własne szkoły we Francji, gdzieś tam ikonograficzne, że to istnieje możliwość. Natomiast problem polega na tym, że my tutaj, nam jest ciasno, a jak do tego dorzucimy kształcenie muzyczne oddzielne, do tego kształcenie ikonograficzne, tak, i jeszcze coś, to, że tak powiem, z pustego i szalono nie naleje, jak takie polskie przysłowie. Nie ma warunków lokalowych na to, żeby to zrobić. A to można byłoby zrobić. Znaczy wtedy byłoby, no wtedy mielibyśmy absolutnie rzeczywiście taką integralne prawosławie w jednym miejscu, całościowe, kompleksowe i kompletne.
0: Kompletne. Księże rektorze, jak to jest być tyle lat rektorem?
1: Dziękuję za ufanie władzom zwierzchnim Kościoła, że tak długo jestem rektorem. Znaczy to jest więcej niż połowa mojego życia. Zdecydowana większa niż połowa mojego życia. I ja myślę, że temu seminarium ja poświęciłem naprawdę dużo bardzo.
0: Czasu,
1: zdrowia, życia rodzinnego. Bardzo wiele elementów. No ale myślę, że to, że jak przyjeżdżają księża mitraci i mówią do mnie, ojcze rektorze, no to ja się czuję taki usatysfakcjonowany. Znaczy dla mnie jedna rzecz jest, że tak powiem, kształceniem, studenci się zmieniają. Natomiast to, co jest najważniejsze i najpiękniejsze w tym wszystkim, to ja myślę ta cerkiew i ja ją traktuję w tej chwili jako swoją. To, że przychodzi jeden wikariusz, drugi i tak dalej, ale dla mnie to jest 40 lat służenia w tej cerkwi, to jest coś, co zostanie do końca.
0: To przy tym ołtarzu ksiądz wystał swoją teologię.
1: Też.
0: Księże rektorze, za to bardzo dziękujemy. Dziękujemy za wasze słowa, rozmowę, za to, że tyle lat niesiecie posługę w prawosławnym seminarium duchownym w Warszawie, że Paryska 27 to nie jest tylko jakiś budynek, ale to jest miejsce związane właśnie z wami. I dziękując za to, życzę dużo zdrowia przede wszystkim, dużo sił, byście mogli jeszcze nowym pokoleniom przekazać to, co przekazaliście nam i wszystkim tym, którzy się tutaj uczyli. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

Za nami rozmowa z ojcem Jerzym Tofilukiem, rektorem prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie. A już punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Kto szuka rzeczy ziemskich zamiast niebiańskich, utraci jedne i drugie. Kto zaś przenosi rzeczy niebiańskie nad ziemskie, zyska jedne i drugie.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś poniedziałek 8 czerwca i 26 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś apostołów Karpa i Alfeusza, męczennika Jerzego Nowego, męczennika Awerkiusza i Heleny oraz świętego Jana Wyznawcę. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Zapraszam na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o molebniu w intencji krwiodawców oraz o zaproszeniu na modlitwę w dzień wspomnienia świętej męczennicy Pawły w Sokółce. Parafia prawosławna świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku zaprasza na wspólną modlitwę w intencji krwiodawców. Molebień odbędzie się w katedrze świętego Mikołaja w niedzielę 14 czerwca o godzinie 17:30. Po wspólnej modlitwie zapraszamy na krótkie spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy świętego Mikołaja 5. Będzie to okazja, aby się zintegrować, poznać oraz wymienić doświadczeniami. Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy krwiodawców będą mogły porozmawiać z doświadczonymi już krwiodawcami i zadać nurtujące je pytania. Wydarzenie ma związek z obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy 14 czerwca 2026 roku. Proboszcz parafii w Sokółce, ojciec Włodzimierz Misiejuk, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy na parafialnym cmentarzu. W najbliższą sobotę, 13 czerwca, wierni wspominać będą świętą Pawłę, patronkę miejscowej kaplicy. Od godziny 8 rano będzie można poświęcić groby spoczywających na sokulskiej nekropolii, zaś o godzinie 9 rozpocznie się boska liturgia.

Przed nami program muzyczno-informacyjny. Dziś porozmawiamy o poście piotrowym, zwanym również postem świętych apostołów Piotra i Pawła lub postem apostolskim. Jest to jeden z czterech wielkich postów w roku cerkiewnym, który rozpoczyna się tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Choć nie jest tak surowy jak Wielki Post, zajmuje ważne miejsce w życiu duchowym wiernych, przypominając o apostolskim powołaniu, modlitwie i przygotowaniu do głoszenia Ewangelii.

Historia postu Piotrowego sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Początkowo nazywano go postem pięćdziesiątnicy, ponieważ był bezpośrednio związany ze świętem zesłania Świętego Ducha na apostołów. Już w apostolskich postanowieniach odnajdujemy wezwanie do zachowania postu po okresie radości związanym z pięćdziesiątnicą. Z czasem post ten został szczególnie związany ze świętem świętych apostołów Piotra i Pawła. Duże znaczenie dla jego rozwoju miało wzniesienie świątyń poświęconych tym apostołom w Konstantynopolu i Rzymie. Wierni przygotowywali się do ich święta poprzez modlitwę, pokutę i duchową pracę nad sobą.

Cerkiew wskazuje na świętych apostołów jako wzór dla wszystkich chrześcijan. Po otrzymaniu darów Ducha Świętego nie spoczęli oni na laurach, lecz rozpoczęli trud głoszenia Ewangelii całemu światu. Ich życie było pełne poświęcenia, podróży, prześladowań i wyrzeczeń. Święty apostoł Paweł pisał o swojej posłudze słowami: w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach. Te słowa przypominają nam, że post od samego początku był ważnym elementem życia chrześcijańskiego i pomagał wiernym zachować duchową czujność.

oznaczeniu postu Piotrowego pisali również wielcy ojcowie cerkwi. Wspominali o nim m.in. święty Atanazy Wielki, święty Ambroży Mediolański, Leon Wielki oraz Teodoret z Cyru. Błogosławiony Symeon z Tesaloniki podkreślał, że post został ustanowiony na cześć apostołów, ponieważ właśnie oni stali się nauczycielami modlitwy, posłuszeństwa i duchowej dyscypliny. Dzięki ich nauce chrześcijanie uczą się właściwego korzystania z darów Bożych i odpowiedzialności za swoje życie duchowe.

Współczesny człowiek często pyta o sens postu. Cerkiew odpowiada, że post nie jest celem samym w sobie. Ma on pomóc człowiekowi odzyskać wewnętrzną równowagę, nauczyć się panowania nad sobą oraz zwrócić większą uwagę na modlitwę i relacje z Bogiem. Leon Wielki nauczał, że po okresie radości związanej z pięćdziesiątnicą potrzebne jest oczyszczenie myśli i serca, aby człowiek mógł godnie przyjmować dary Ducha Świętego. Post staje się więc nie tyle ograniczeniem, ile drogą do duchowej wolności.

Tak jak powiedziałam już wcześniej, post Piotrowy jest łagodniejszy od Wielkiego Postu. Tradycja cerkiewna przewiduje różne stopnie postu w zależności od dnia tygodnia. W poniedziałki, środy i piątki obowiązują bardziej surowe zasady, natomiast w soboty, niedziele oraz niektóre święta dozwolone jest spożywanie ryb. Jednocześnie cerkiew przypomina, że najważniejszy jest post duchowy. Powstrzymywanie się od gniewu, osądzania bliźnich, złych słów i niepotrzebnych sporów jest równie ważne jak zachowanie zasad dotyczących pokarmu.

Jednym z charakterystycznych cech postu Piotrowego jest jego zmienna długość. W przeciwieństwie do innych postów w roku cerkiewnym nie ma on stałej liczby dni. Rozpoczyna się zawsze w poniedziałek po niedzieli Wszystkich Świętych, czyli tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy, a kończy się w przeddzień Święta Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Długość postu zależy od daty Paschy. Im wcześniej obchodzona jest Pascha, tym dłuższy jest post Piotrowy i na odwrót. Najdłużej może trwać nawet 6 tygodni, natomiast w niektórych latach skraca się on do zaledwie tygodnia i jednego dnia. Mimo różnej długości jego cel pozostaje niezmienny – przygotowanie wiernych do święta ku czci świętych apostołów poprzez modlitwę, post i duchowe skupienie.

post Piotrowy przypomina nam o apostolskim fundamencie cerkwi, o wierze pierwszych uczniów Chrystusa oraz o znaczeniu modlitwy i duchowego wysiłku. Jest zaproszeniem do odnowienia życia duchowego i spojrzenia na własną codzienność przez pryzmat Ewangelii. Niech ten czas będzie dla wszystkich okazją do pogłębienia wiary, umocnienia nadziei i wzrastania w miłości do Boga oraz bliźniego. I tym akcentem, drodzy słuchacze, kończymy dzisiejszy program muzyczno-informacyjny.

Drodzy słuchacze, czas naszego programu dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt z naszej dzisiejszej ramówki, czyli modlitwy wieczorne. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas na falach Radia Ortodoksja i zapraszamy przed radioodbiorniki już jutro niezmiennie od godziny 16. Za dzisiejszą audycję dziękuję Państwu Katarzyna Waśkowska. Życzę dobrej, spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystus.